so emfrɛ ne yonko ekun fɛ yire na ayire so mfrɛ ma efiewura mfrɛ ne fiewofo na fiewofo so mfrɛ won fiewura